0: Daj kamuflaż.
1: Pozycję. Dobrze. Wyjdź dalej. Można.
2: Daj, pokażę ci, jak to się robi. A, to się spodoba twojemu Majkowi Kuarowi.
3: Macie jeszcze tam dziewczyny. Chociaż nie zabawiały się.
1: Grzegorz, mam wizję.
4: No.
1: Masz je racę?
4: Świece dymne.
1: No.
4: Mamy.
1: No. No. No, proszę.
4: Lara, przynieś świece dymne.
5: Co? Świece dymne?
4: Nebelkerzen. Unten im Schrank.
1: Teraz jeszcze i tak. Okej. Okay. Dobra.

0: ciężkie.
1: Daj kamuflaż.
0: Tak chwilę na taką pozycję. No. Dobrze. Wyjdź dalej. Można, można.
2: Daj, pokażę ci, jak to się robi. A, to się spodoba twojemu Majkowi Kuarowi.
3: Macie jeszcze ta dziewczyny. Chociaż nie zamawiały się.
0: Grzegorz, mam wizję.
4: No.
0: Macie racę?
4: Świece dymne.
0: No.
4: Małe.
0: No. No. No, proszę.
4: Lara, przynieś świece dymne.
5: Co? Świece dymne?
4: Nebelkerzen. Unten im Schrank.
0: Teraz szczel i tak. Okej. Okay. Dobra.

0: Kuchar, Spesle ciebie. My idziemy pierwszy, ty w kilometrze od nas.
1: Proszę.
0: No dawaj już.